Opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy precz, mam w pi. Wiem, kam si to na.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.